zgubił młody, czuć winny z mes, czuć winny z mes. Nie znam ona, gdzie policja, zawsze w rukawach policji. Zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier, się śli, barwa wraca na kości.